0: Przesadź mięczyną do napuszestrzycie. Zuzan Hemplowa je dospiewała, a tu już się nie tylko przesadź do napuszestrzycie czasa.
1: Rzecznie kuczyk w serbskim rozwozu.
0: Dżęca z doktor Zoniu Wielkowi.
2: Lubi przyposłuchario. Dżęca cuso wienować poryki słowów z podobnym woznamom. Miezwoczo a wobliczo. Prynim wokomiku si zawiesce myslicze, to je tola to samsne. Tola su tu tež viste rozdziele. Dižče vodžil čvoveskeho čiva, vuživame dženca zveča vuras mezvočo. Diž prajme tajkim kontekstče vobličo, ma to viste nadobne raz. Tak reči so napšikvat v cirkvi a pisa so v Biblii. Njemce odpoveduje tomu nekak svovne porik gezicht a antlic. Nadobniše vobličo vuživame zveča tež, když je v přenesene voznam jako napolat abo podoba. Šula je nové vobličo dostava, potem zosuju zanirovali. Když pak vidíme v šuli nové mezvoča, su s tem novi šulerjo abo vučerjo meneni. Vuras vobličo, dialektalne tež voblečo, jevi so hižo v najstarších serbskih spisach. Jeho odpovědník oblico znaje tež delňosrbština. Hinak je to s mezvočom, abo dialektálne s bezvočom. Je to novša, exkluzívne horňosrbská tvorba, vutvorená od prepozicionálnej skupiny mezvoči, kotraž je romadže zrostva do jednoho slova. Ľudovi reči však je mezvočo v hornej Vúžice mestem v obličo nimale vutvočivo.
0: To by je dženstnejší riečny kúčik z doktor Zoniu Veľkovi.

Vulka Party. To wszakie też hasło Wulatkalica, przecież swyczy Wulatkalica 25 letny jubilej. Wczera je konstytucja na hiżo widzieli aktualne wudacze. Dzisiaj miasto im wo Bobry przy Czornicy, wo tereministku Karolinu Aik, wo czesaczy lit Dundaka, wo jubileje chodziskie cerkwie, a wieza też jeszcze wo dalsze. Miasto im też wo dokumentaciu Noa Domizna Texas na sledach serbskich wupuczumariu. Tutaz mi 5. novembra wieczor na powosmich dziwadle narodze Budušinja swoju przedpremieru zastupia darmotne Ale Przizewicz so dobicze, a to cele jednoro online, na naszej internetowej stronie albo też w app MDR Serbia. Tam je wszystko za was sprzygotowane, po takim nitko hižo si zapisać 5. novembra wieczor na powosmich w dziwadle narodze, tam dożywicze przedpremieru Noa Domizna Texas na sledach serbskich wupuczuariu, wosebita dokumentacja Wulatka.

0: 5 minuten dann ab 7 minuten da mir a to je Matej Cyrsi jo zase przymni.
1: Policja z G.
2: Na Rajka Nieszczu w Wojorecach jest o Bunżelu w około popołudniu Bečich mąż przed dziećmi zeslikał. Podał stasa na wolnoczasnym kompleksu Wukot przy Niszczanskiej droze. Nieznaty dreje przed holcu swoje kolowe dele puszczył, a seksualne jednania na siebie przebyt. Policja pyta nietko swytku. Mąż nosze się swytomodre dżince, czmowomodru kapu z czarnymi rukawami a czarną czapku. Pokiwy przyjmuje policja we Wojorecach. A w ostatnim dom we Wojorecach, tam jest też zaso pokradnanie.

0: Čeda hižo dolu, abo potače se znano išče do prosnin, a mače da potom tež nešto k zamavje sobu. My nešto za vas mame, novu serbsku svuchoru, a dokelž maja tež starši dole treba, je vona tun raz za modžinu a dorosčenih. Tam, džiž bydli moj, vona reka. Mirčin Venk je napisal staviznu vo starom domje na osy, kiž je polne dopomnenku. Zala a Daniel cetaje se z njeho svoje doma sčinič. A kojštem rumje so druhe dopomnenki namakaja.
1: Spravdu prajne se na to samo veselu, nemožu zcova očaknuć, zaso sem pšičanič. Zaso mje spčečele mi byč. Tu svoje tuarstva mjeć, nic kuždu akciju zdaline otvosovač dobeć. Haj. Skončne zaso serbska zromadnosť s svojimi serbskými bratrami.
2: Serbske bratia a serbska zromadnosť? Kusk mene zela radšej nebe škodžavo. Ale krok po kroku, môj ľube. Mamo tla naju plán.
1: Haj, šakaj, nitka pak buj. Svišuj, že našo nebo vôku rec, za mamo nuc pšič a nic v durach stať.
2: Haj, kaj štedu, ako se mi prvý raz ju sobou zau. Zobe me predstajú. A ako tak daleko bie, sen a raz preč byl.
3: No, kvôli taj skončne núc a nedaj taj sa doho prosič.
2: Kváň Jezus Krist? Kriní, hakšo.
3: Ty si zavešče zala. No, Renje, zase skončne raz sobu pčieva. Ja sam Maria. Vokomik, dom si skrutka išče rúcu vutreč. Tu te začuče tola znaju. Pokaž raz prošu svoje rúce.
2: Rado, knini. Ma... Ale čo odla?
3: Aj, voprode kamene česaka. Daj, kež kropavé rúce. Vieš, náš staré na nie nede jako kežka skále dživo. Jeho rúce sa vojíše húre vúpadašte. Dži nás dži hácao, je to bylo, kež by rekči nechtu spiskovi papiru policu jedže. Ty sa dođeva hođiš, to ne dom hiđu. To buđu našemu luftiku si dane ili tyč. Pšinđeš ak bole po mojem nebo Francu. Ale praj raz, že da to nuc cova ostane.
2: Daniel išče raz ka auče, dokož je nešto zabil.
3: Ach, pojuru niš dale. Što da buđe moj tu durah stača na neho čakač, sam vina, když će ju takle stejo ostaje. Poj, bitlinske je rene zatepena, blida kryte.
0: Kotre dopomnienki Zalu a Daniela przewodzuje przy odkryciu wódzynego domu, to słyszycie słuchory tam dziś bydli moi. Jo namakacze w całej dłości na naszej internetowej stronie w app MDR Serbia, a wiedzą też w audiotece ARD Sounds, albo tam możecie się też samo sobie do dołu lazać.

No, naswiedź chcemy wiedzą dobrą huczbu poskać. Sto tam posed mi je. Tu te titule, hać do os mich słyszymy. Słyszymy ten sarano miestru im jeszcze Anke Laufenbachet. Titul wspomniacie tobie? A dobra kajsz powias, tak jak spił Andrzej Szpitankowie. Na ušitke tuto titule smiečo sa potekiem veselič, netko je Monika Klesec na rade.

narodniny svieči dženca Mirčin Domaška v Hokach. Tu co přečítač, dženc Honač rano zaspiewa jubilej svieči v Hokach pčuła Mirčin Domaška svoje 75. K tomu wutrobna gratulacja, niech strohota czy przełodza, abo niech ci dalsze moce da, czuki zunča bez przestacza. Najrinči spiju k narodninam. Tak, zveseli so či vutroba. Nech písanosť názem či vokšivia, k tomu kviče z Boža vupšia, přije mi či krásny džin. A dženciunu nedživaj, na čumpieli so počumpaj. Džičinu tu povietaj, a si s nimi zaspievaj, džiš so spiva, tam vutroba so sniva. Zapwacz bo za proces je. Dziwał se dosć. Nitk pomożo kroć. Dobrze ja. Wszystkie dzieci przychodni synojo, a dziewięć nuczku do przychoda. Niedzielu so przyzamknie hostczyna na to, co szicy wiesela. Haja, spasniwa je tute linki w lubości mandżelska katona. Mirčin Domaška z Hoku svieči po takim dženca 75. A přichodna gratulacja tak fata nietko do Kruščic. Dženca menuce svieči Maria Nekova je 75. Z vutroby wiele zboža, vo sebe pak struhotu, živensku radosć a bože žonovanie. Je lubi jej vupšia. Tu steja to co przeczytać? Popszy sebi dys a dys, tyż troszku wiatce mira. Aj to przyja, mandżelski Jürgen, Joka Mendi, syn Rikos Klaudiu, a przyzamknie so swojba Market z Kulowa, a tyż wie so cywy zbytk swojby. Mare Nekoa z Kruščic, Svieči dženca, 75.

Tak idź po jednate narodniny. Hej, młody hulczec, zraje hižo rynie klavier, tak steje tu w narodninskim postrowie, zetka za tyż rady z przeczelemi, a je tyż zmużite a czipne, przetoż cenuje hobby wuspytacz w udzienie. Gratuluję z cywie wutroby brat Kilian z mamu a papu. Wostel mszecateki, przeczelny, woturene a czipne, gajsz sy.

0: Anjeżli aż przyobrażujemy się aktualnym czojeniem, gdy zaznieś sztucka wety żołczo a golcu chrzebowskiego dzisiejszego musicala, stoisz mocnie bezsvietniściu, ako Nikula weni spiewaju, znasz ja to motywacja za szuch, ako taku tuchlu trebaju.
1: Thank you.

0: Nowe webbok. Sobu pomaga szym, ako kšie z žišimi serski pejedaš na zaredovaniu sledne tyžin stvrt, ksu jen ve serskim internaše, a petom ve Willi Kunterbund predstajili a pokazali na příkvadach, kak mžeš z nim živaš. To vesebne jo, až projekt Sobu ne pobitujo pomec jano za žišunje a horte serskim vedkubarkam a vedkubarjam, a rorono tak serskim instituciam a familiam, ako šelu svej žiši do serskich žišunju. Ved stvrtka ma kužde k webbokoju přistup. Po prezentaciji ve serskim internaše su zajmci jen mokali sami uprobirovaš teke ve Willi Kunterbund. Marja Ilikowska-Winklerova jo toto živiva.
1: Viednica žišunje Kristina Hupacojc z mesta jo při rotach uvitala gešči s klebom a solu.
2: Ja som wiegin Gerda, musim gronisch. Ja, gasch dem Projekt ja ho, wie willi, pönze wiasselim, ne? Seska rät's ja wajna. Ja, ja som to pschätze zwischaba, gasch mei staka am mei staki. Dei roskan ja wei. To zum teke dalle dasch.
1: Nuci, ja był jużo wieliki rusch. Manuela Drinkmanowa jo przygotowała žiši na program.
3: Ja som rono te žiši oblikała. Te žoča nose bosku drastvu, a to jo bluzka, šorca, kešula, ab štrumpe, a sarnes rie. Zapletku cuniš, a vose cesaš, a te žoča muse redne byš.
1: Tiki Hajke Županojc jo pomegała.
4: To je ženska drastva, jo.
5: Kešulu majuš, šorcu.
4: Ja. A cipil teke.
5: Šo by ten robkovali?
4: Ja, a šapa a lapa, filu jo, tyši.
5: Ach, máš jo lapi teke?
4: Ja.
1: Kubłańskie ministerstwo MBJS jo projekt Sobu spiechowało groni przedsedarka Serskiego Szulskiego Towarzystwa Katarina Jurkowa.
6: Ryczne spiechowanie jest za nas ważny tema. Tu smo mieli praktyczne nazonienia, gdyż nasz personal sobie zaprzymnąć, a tu dla smo stajili na MBJS prostu za tutum projekt.
1: Bramborsku radu za nastupności Serbu jo reprezentirowała Delia Münchowa.
7: Ja sam była na tym przedstawieniu, a ja mam ten projekt za wielkim ważnym. Myśmy to takie, jako Saska Rada przeważowali, a na to gledali. A ten projekt, jo, ten prawy kształt do przychoda, dokulaż nie to są wszakie pobytowania, kęśmy mieli do tego digitalnie, są nie to związane, a nie to w Żiszuniach takie pomaga.
1: Pemałem jo se dwer połniu. Ze szule za dolnosa skurica kulturu jo przyszła Birgit Nagluła.
8: Dokulaż my mamy takie u nas w szuli takie recne kozy za wetkoblaki a wetkobaju. A jo to jo wielgin zajmne, co dajo jużo, a co możemy takie używasz, albo ewentualnie k tomu dasz.
9: Ja som li enczeszmetojc, moja żołka jo huwe żyżoni, a ja som ceptaka w Briazenie za serbsczynu. Ja som to takie doma opytasz, lec możem z mojej żołku to takie uprobiować.
5: Pytasz, czy takie doma pićku serski ze żołku?
9: Mogę raz przy wiacerii, albo przy grajkaniu, jak gronim przecy dobro zajczo, albo zdrowości, a wena już o takie pyta, Miszek! Ja.
5: A żyl ketlicojc z muskim jo takie hu?
10: No ja se wiaselim na ustup mojej żołki Gwenka, jo 4 leta, jo wykupce uchacką, a ty neco pokaż, a wena jo my groniwa, to jo jeszcze pytajmne. Są takie były w zaredowaniu w dolnosiarskim internasze.
5: A jaki ten przednosk jo był?
10: No tam se markował aż wiele, wiele żyła, a obszał do kompetencja w tym sztyce, w tym całym projekcie. Jo, to ja przy sobie niewiajobny, aż takie nieco dają. Takie recepty, a pen z małym widiom, a serskie słowa, sady k tomu, to ja nieco zakuszczy żyn. Also nic jano za żyszą nie starje się, mogą to ze serskimi żyszymi takie wygin, gdzie je używasz, se myslim.
5: Zofia Rydelowa, wiadomość na sobą żyła siarka Serskiego Instytutu.
11: Ja żyłam projekt z roka, a tam jo takie Mila Zachariasowa w strategickiej kupce. O, jo, myśmy ja sobą podpieramy. Jo, also ta idea jo wielicna. Ja nażyjam, aż późno se to takie stałnie rażisz, aż mają te mece takie personelnie, to ja do przychoda dalej zesz, aż se toż ten webbok dalej może uwijasz, a aż mego szykny te kęż se w serskim pelu niekak angażiruju, teke te materiale tam pesłasz, a te mego to teke obżywasz.
1: Anna Zachariasojc, buzio, teke webbok sobu używasz.
12: Ja ucym przy projekta Zorio, a za nasze Ukniki a Uknice. Sú tam také veľa pobytovania, ako budú sa ražiť, aby mohla také v lichom času ešte niečo k tomu gotovať.
1: Max Baganc je na projekte Sobu žival.
13: Also ja som v zachandrých miasecach Sobu pomagal všaké materiálne Rečného centruma Vitae. Zažívaš to Sobu programa. Vesebne vec knini Gunda Heiderovej. Ale to ešte nie je okoľnice. Tam šíža na kúštupa tešie veľa materiála.

Nowe obszerne materiał za uknienie serbszczyny nic jano za dzisi jewet ninta online przystupne pod sobudybk.info. Maria Ilikowska-Winklerowa jest rozganiała z nosariami, inicjatorami a ukatowariami projekta Sobu Nosario Serbsko-Szulskie Towarzystwo.

0: RBB Srpski program povijesti.
1: Ve Lubinje Bužoninto teke seska hrgoj visaš, ve sviku su svišili izviganje za tva nuje žišunje, a mščana je zmiju ušparanja dla miline. To a dalčne poišči mame nento za vas, za mikrofonom jo Štefani Kraucujc. Pšet Lubinskem zastojenstvom domje Bužoninto teke seska hrgoj visaš. To jo krajne rašc okresa Dubja Blota Sven Herzberger gronil slednu srjodu ve okresnem semje. Herzberger nie przysłusza żadnej partii. Dyskusję k temie Hrgoju przed oficjalnymi domami okresa jo Oliver Karloff et AfD FWKW nastacy. A reakcję jo Herzberger rozkladował, aż k tomu jo już służbny przykaz postajel. Wytka selska Hrgoj w Lubinie wisy przyjedny raz iści nie oznate. Mysčanske a groščanske diali přiduce tyžin dokrátně glídaš, kde a kak potřebaju přiduce stvrt elektrickou energiu. Firma Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom MbH bužoga tvaríš na seši. Bet jistnego žajča do pysnego vytpeludně bužo Jan Urunajnský agregát k dispozícii, aby lůže mögali milinu užiš. Ktoś ma cużliwe aparaty, telefony, routery za internet, aby satelitowe naložki, te je uszaltowane wystajíš na tomniu. W grodziszczu są potrafione obydlaje wejsne drogi a dalszne, które już dostali odpowiednią informację. Takie radowizy a zawyda z tej potrafione. Peniżele są zwiesili zwiganie za wejsny dom wysyku plakrotka. Ta twa obszimio zanirowanie obstojecych chromu a nuotwa zisunie, halie za ota ogniowe obery a zielne zanirowanie wejsnego domu. Nuotwa zisunie debitowaś miestno za styrzaszcza zisi. Samo zauna jo za nich planowana. Tucholu su sykojskie zisie w obijańskim kwaterie w grodku. Ta zisunia se obżelio na programie za spichowanie tego selskiego w okresu spriwianysa. Twa plaši 5,7 milionu euro. Bet vičego nesmiešo veci v regionálnych šegach abo nadvrniščach pivo abo palin spíš. Pšicena sú starosti, což nastupa vistošť. Uzeša sú tam, žošo gastronomia abo bestruve šegu. Konflikta a námece sú přeci väčší problém v šegach. S tým zakazom kšie Deutsche Bahn a obchaduje politika je problém obgranicovaš. Bramboska, co teke mieš veci personál, ktoršie zagronite za vistošť. Policja długo pokażu na to, aż Deutsche Bahn sama zagronita za dożarzanie tego zakaza. Lic mużo dość kwalifikowanego personala za oklidowanie nóg regulu nie jasne.
0: Jadro.
1: Nazyma jo aśma. Nebio jo pykrzyty z mrokowami. Słońsko tam a sem ulekujo. Żinca wicze jo na niej uszy 16 gradu. Wiczyk tu jo, tyż nie obytwiżesz.

0: Gledamy krótko jeszcze na wyczejsze program. Nasza młodzieńska redakcja już się zase pilnowała.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Młodzieńa, słuchaj. Wyczej ujrzał zase nowy bubak. Ja som Jakob Riedigkeit, a gromadze z Larysu Kabelscholz biedu was przez wyczejsze udasze młodzieńskiego magazina. A to są nasze temy. Start naszego ustrzelania przezejo Karolin Kühne. Wona jo była na koncercie japońskiej band Sieg D. Namiestnie jo mogała samo z menedżerku w koncertnej agentury tej band powiedać. Toż ten interview, a dalszne zajmne doglede do japońskiego VK-sweta dostanio się wicze w Karo. Potem słyszymy Larysu. Wona jo była w ustajeńce na carsne serskie umiestwo w umieskiem domie w Petstupimie. Przytom jo mie program, że w aktualne umiestwo ze serskiego kulturnego ruma. Co może się se przytom przedstawić, to wam Larysa wicze przerażio. Jo, a takie ja som nieco przygotował. Pasujucy, k se bliżycejo spooky season, szarim se ja już opiczko w bubaku, że w Wednesday w zombie psy a zniemudrujucu lubość. No, z czo to ugadali? Przałuję. Że w czasie cy filmy. Gaszyści perucenie za Halloween noc treba szo, pytam wicie pilne przysłuchajszo. Pytakiem. Koncerty, umiestwo a filmy. A miastym mamy sobie zase nową muzyku za was. Tusta czerwienia krzica w kalendariu. Wicie jo zase bubak. Zaszajtuj szo.
3: Oh my god, Josh, can I try on your glasses?

0: Anjeżli aż przyobrażujemy się aktualnym czojeniem, gdy zaznisz sztucka wety żołczo agolcu chrzebuskiego dzisiejszego musicala, stoisz mocnie bez świetniszczu, ako Nikula weni spiwaju, znasz ja to motywacja za szuch, ako taku tuchlu trebaju.
1: Yeah.

0: Nowe webbok. Sobu pomaga šum, ako kšie z žišimi serske pejedaš na zaredovanju sledne tyžin stvrt, ksu jen ve serskem internaše, a petom ve Vili Kunterbund predstajili a pokazali na příkvadach, kak mžeš z nim živaš. To vesebne jo, až projekt Sobu ne pobitujo pomec jano za žišunje a hod serskim vedkubarkam a vedkubarjam, a rorono tak serskim institucijam a familiam, ako štelu svoje žiši do serskih žišunju. Ved stvrtka ma kuždek web bokoju přistup. Po prezentaciji ve serskem internaše su zajemci jen mokali sami uprobirovaš, teke ve Vili Kunterbund. Marja Ilikovska-Winklerova, jo toto živiva.
1: Viednica žišunje Kristina Hupacojc z mesta jo při rotach uvitala gešči s klibom a solu.
2: Ja som wiegin Gerda, musim gronisch. Ja, gaš ten projekt ja ho, wie willi, pönze wiaselim, ne? Seska rät's ja wajna. Ja, ja som to pschätze zwischawa, gaš mei Astaka am mei Staki. Dei roskan ja wei. To zum teke dalle dasch.
1: Nuci, ja był już o wieliki rusch. Manuela Drinkmanowa jo przygotowała žiši na program.
3: Ja som rono te žiši oblikała. Te žoča nose bosku drastvu, a to jo bluzka, šorca, kešula, ab štrumpe, a sarne zrije. Zapletku cuniš, a vose cesaš, a te žoča muse redne byš.
1: Tyke Hajke Županojc jo pomegała.
4: To je ženska drastva, ja.
5: Kešulu majuš, šorcu.
4: Ja, a cipil teke.
5: Šo by ten robkovali?
4: Ja, a šerpa, a lapa, filujo, sushi.
5: Ach, máš jo lapi teke?
4: Ja.
1: Kubańskie ministerstwo MBJS jo projekt Sobu spiechowało groni przedsedarka Serskiego Szulskiego Towarzystwa Katarina Jurkowa.
6: Liczne spiechowanie jest za nas ważne tema. Tu smo mieli praktyczne nazonienia, też nasz personal sobą zaprzymność, a to dla smo stajali na MBJS prostu za tutum projekt.
1: Bramborsku radu za nastupności Serbu jo reprezentirowała Delia Münchowa.
7: Ja sam była na tym przedstawieniu, a ja mam ten projekt za wielkim ważnym. Myśmy to takie jako Saska Rada przewyżowali, a na to gledali. A ten projekt, jo, ten prawy krzac do przychoda, dokulaż nie to są wszakie pobytowania, kęśmy mieli do tego digitalnie, są nie to związane, a nie to w Żyszuniach takie pomaga.
1: Pemałem Josef Wer Połniu ze Szule Zadolnosa Skurica Kulturu i przyszła Birgit Nagluła.
8: Dokulaż my mamy takie u nas w szuli takie recne kozy za wetkoblaki a wetkoblaju, a jo to jo wielkim zajemne, co dajo jużo, a co możemy takie używać, albo ewentualnie k tomu dasz.
9: Ja sam Lien Szeszmetojc, moja żołka jo w Żyżoni, a ja sam Ceptaka w Briazenie za Serbsczynu. Ja, ja som to teke doma opytasz, lec mężem z mojej żołku to teke upobiłowasz.
5: Pytasz, czy wy teke doma piczku serski ze żołku?
9: Mogi raz przy wiacerii, albo przy grajkaniu, jak gronim przecy dobro zajczo, albo strowości, a wena już o teke pojeda, Miszek! Ja.
5: A żyl ketlicojc z muskim jo teke hu?
10: No ja se wiaselim na ustup mojej żołki. Gwenka jo styri leta jo wykupce uchacką, a ty neco pokażu. A wena ja my groniwa, to ja jeszcze pytajmy. Są takie były w zaredowaniu w Dolnosiarskim internacie.
5: A jaki ten przednosk ja był?
10: No tam se markował aż wiele, wiele żyła, a obszał do kompetencja w tym sztyce, w tym całym projekcie. Jo, to ja przy sobie nie wiajobny, aż takie nieco dają. Takie recepty, a pen z małym widijom, a serskie słowa, sady k tomu. To ja nieco zakuszczy żyn. Zu nic jano za żyszą nie starjeszy, mogą to ze serskimi żyszymi takie wygin, gdzie je używasz, se myslim.
5: Zofii Rydelowa, wiadomnostna sobuziłasiarka Serskiego Instytutu.
11: Ja żywam projekt z roka, a tam jo takie Mila Zacharia soła w strategickiej kupce. O, jo, my se mia sobu petperamy. Jo, also ta idea jo wielicna. Ja nażyjam, aż późno se to takie stałnie rażisz, aż mają te mece takie personelnie, to, ja, do przychoda dalej zesz, aż se toż ten webbok dalej może uwijasz, a aż mogą szykny te kęż se w serskim pelu niekak angażiruju, teke te materiale tam posłasz, a te mogą to teke obżywasz.
1: Anna Zachariasojc, buzio, teke webbok sobu używasz.
12: Ja ucym przy projekta Zorio, a za nasze Ukniki a Uknice. Sú tam také veľa pobytovania, ako budú sa rážiť, aby mohla také v lichom času ešte niečo k tomu gotovať.
1: Max Bagaňc je na projekte Sobu žijel.
13: Ja som v zachodných mesiacach Sobu pomagal všaké materiálne Riecného centrum a vítaj, zažívaš do Sobu programa. Vesebne vec knihy Gunda Heiderovej, ale to ešte nie je okoľnice. Tam šíža na kúštupa tešie veľa materiála.

0: Jucia a Gejcisu przechwatali geści a starejszych z rednym programom. Petom, P programie, su se geści we styrich rumnościach megali na szaki part zeznać z projektom sobu, jego obsimiesim a formatami. Spiwy, gronka, nałogi, baslenie a wiele więcej. Przykłady jo przedstawiła rycna motivatorka Iben Lotric.
1: Ja som teke sobu ceniła, ja som nekotare pobytowanie w tym jo używała, a potem dolodowała na webok. Ja som wieselim, aż nie doszukne mogę startować. A...
2: Co to jo, coście wygotowali? Grasia, baslenie, spiwy, reje?
1: Ja szukne wiece, które przedstawię życzą i gotują.

nowe obszerne materiały za uknienie serbszczyny, nic jano za dzisiaj je wytnięte online przystupne pod sobudybk.info. Maria Ilikowska-Winklerowa jest rozgraniała z nosariami, inicjatorami a ukatowariami projekta Sobu, Nosario, Serbskoszulskie Towarzystwo.

Obžirniki, a zajmowane na sesji tekstilne rucne dzieło, dejenin to dokratnie przysłuchasz, wicze zmakaju se w rudnej plakalowy na dwerje hof freuden, coż cytasz tak jako hof reuden, toż to sedme zmakanie sesji stojpet motom charmantna kultura na landzie, charmante landkultura, gjartnarka Maja Schramojc, przeprzosujo wetpudnia zika styrich szyknych zajmcu do swojego zeleninowego Gumna, šo okovo zelenine vam rád rozkvadujo, teke vsaske rice, a vet zigar pešich stoje šakodake vášne.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Ve Lubinje Bužonin to teke seska hrgoj visaš, ve sviku su svišili zviganje za tva nuje žišunje, a mščana je zmiju ušparanje dla miline. To a dalčne pojišći mame nento za vas, za mikrofonom jo Štefani Krautzöc. Před Lubinskem zastojenstvom domje Bužonin to teke seske hrgoj visaš. To jo krajne rašc okresa Dubja Blota Sven Herzberger groni slednu srjodu ve okresnem semje. Herzberger nie przysłusza żadnej partii. Dyskusję k temie Hrgoju przed oficjalnymi domami okresa jo Oliver Karloff et AfD FWKW nastacy. Ako reakcję jo Herzberger rozkladował, aż k tomu jo jużo służbny przykaz postajel. Wytka selska Hrgoj we Lubinie wisy prijedny raz iści nie oznate. Mysčanske a groščanske diali přiduce tyžin dokrátně glídaš, kde a kak potřebaju přiduce stvrt elektrickou energiu. Firma Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom MbH bužoga tvaríš na seši. Bet jesnego žajča do pysnego vytpeludně buža Jan Urunajnský agregát k dispozícii, aby lůže mögali milinu užiš. Ktoś ma cużliwe aparaty, telefony, routery za internet albo satelitowe nalożki, te je uszaltowane wystajisz na tomniu. W grodziszczu są potrafione obydlaje wejsne drogi a dalszne, które już dostali odpowiednią informację. Takie radowizy a zawyda z tej potrafione. Peniżele są zwiesili zwiganie za wejsny dom wysyku plakrotka. Ta tva obšimijo zanirovanje obstojec chromu a nuotva žišunje, halje za ota ognjove obere a žilne zanirovanje vesnego domu. Nuotva žišunje di bitovaš mestno za stržašča žiši. Samo zauna jo za njih planovana. Tuholu su sukojske žiši v obijajnskem kvartirje v Grotku. Ta žišunja se obželijo na programje za spihovanje togo selskego v okresu Sprivjanusa. Tva plaši 5,7 milijonov euro. Bet vičego njesmijošo veci v regionalnych šegach abo nadvrniščach pivo abo palin spiš. Pšicena su starošči, což nastupa vistošč. Uzeša su tam, žošo gastronomija abo bistru v šegu. Konflikta a namece su přeci večji problem v šegach, s tým zakazom kše Deutsche Bahn a obhaduje politika je problem obgranicuvaš. Bramborska co teke mi švici personal, kterošče zagronite za vistošč. Policija dugo pokažu na to, až Deutsche Bahn jo sama zagronita za dožažanje togo zakaza. Lic mužo doš kvalificirovanego personala za oklidovanje nuh regulu nijo jasne.
0: Jadro.
1: Nazima jo ašma. Nebio jo pekšete z mrokovami. Slovinsko tam a sem ulekujo. Žinca viče jo najnej uši 16 gradu. Viček tujo, ti

0: Potom podsestčenskem zaredowanju Petk, Budešenje, Domovine, cytame teke w nowym casniku w nowym udażu mogę się przedstawić, to nam net przerażio ta szefredaktorka, wynajonin to przy telefonie dobry dzień Katalin Poradzkoc.
1: Dobry dzień.
0: Bużo to teke artykel w nowym udażu.
1: Na kuste pat, a planas możesz o teke redne futa widzisz. Gratulujemy szyknym kęcz su dostali my to domowiny, albo cesny znamuszko.
0: Mimo tego, co chcesz jeszcze uzygnuć?
1: Ja, planas su w tożtom udaszu szake wysoby w sreżiszu albo w fokusu. To su na przykład te nowe zoriaki, dokulaż oni su dypkonie prednego septembra zachopili pilnie dojnosersku rec uknusz. Letosa jo ta kubka troszku mniejsza, żywisz wysobu jo zachopiła. A te nowe zoriacki, a nowe zoriaku, co my wam przedstawisz? Tam zgonioszo na przykład, co godla woni ksił sersku rec na uknusz.
0: Ach, to są dalszne wysoby.
1: Also jedna parszona kęcz wam przedstawiamy w tożtom udaszu, se zasajzio za to serskie na politickim pelu, ale wici w slizynie. Ona jo zachopiła jako referentka za nastupności Serbu w Brambolskiej żyłaż, a statkuje tam jako, ja tak pomienione, zwiezoweńskie miestno, sznyczdele, tak ona siebie wizi miaze zastojnstwom a serskimi instytucjami. Mm-hmm. A zabiście, co w ju na posiedzeniu serskiej rady raz wizieli, to jo Katlin Dodotua. Planas gönioszo czoszku wiecy w niej, ja z drugim wytkuj ona pychada, co godla jo se za to miestno pracowała, a wiecy.
0: Pen som sobulicyła, po takim bideo zasypadla byś ten cerkwiny bok.
1: Ten mamy teke, a dokulaż o tydzień żnionego zwierzynia wierszy się szo koło okowo żnionego zwierzynia, a to grony dwo k tomu jo szybnych wycy mają k tybie tu nażył, a ty dajesz im ich carubu wyprzałem casu.
0: Mamy teke iścinyca ze sarskiego kulturnego żywienia.
1: Na to mamy na każdy patek, dokulaż ja w zajrzonych tyżyniach. Jo zase na tą pelu wiele luz było, na przykład zgonioszo planas w nowej ustajince w Tyszańskim Muzeum, albo w kurowym koncercie w Luterowej Cerkwi,
0: mm-hmm.
1: A miazy drugim w tom, aż su kreslenki albo umierskie twerby u kniku dojnosarskiego gymnazjuma, tak w Budyszynie na gromadnym zaredowaniu serskiego ludowego ansambla a serskiego muzeja żadną rolę grali.
0: Na co to jest wiergin narskie? Boże to zase pisane wytmienia to uda się naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. Uczomny Żyk, aż co nas informowali, przy telefonie ja była szefredaktorka Katalin Poradzkoc.
1: Rad se stało, a se wjaselim južo na druge rozkrono s vami.

0: Gledamy krótko jeszcze na wyczejszy program. Nasza młodzieńska redakcja już się zase pilnowała.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Młodzieńa, słuchaj. Wyczej ujrza zase nowy bubak. Ja som Jakob Riedigkeit, a gromadze z Larysu Kabelscholz biedu was przez wyczejszy udasze młodzieńskiego magazina. A to są nasze temy. Start naszego ustrzewania przezejo Karolin Kühne. Wona jo była na koncercie japońskiej band Sieg D. Namiestnie jo mogała samo z menedżerku w koncertnej agentury tej band powiedać. Toż ten interview, a dalszne zajmne doglede do japońskiego VK-sweta dostaniosze wicze wyt Karo. Potem słyszymy Larysu. Wona jo była w ustajeńce na carsne serskie umiestwo w umieskiem domie w Petstupimie. Przytom jo mie program, że w aktualne umiestwo ze serskiego kulturnego ruma. Co może się se przytom przedstawić, to wam Larysa wicze przerażio. Jo, a takie ja som nieco przygotował. Pasujucy, k se bliżycejo spooky season, szarim se ja już opiczko w bubaku, że w Wednesday w zombie psy a z niemudrujucu lubość. No, z co to ugadali? Przałuję. Że w czasie cy filmy. Gaszyści perucenie za Halloween noc treba szo, potem wicie pilne przysłuchaj szo. Potakiem. Koncerty, umiestwo a filmy. A miastym mamy sobie zase nową muzyku za was. Tusta czerwienia ksica w kalendariu. Wicie jo zase bubak. Zaszajtuj szo.
3: Oh my god, Josh, can I try on your glasses?